around you, baby.

much just like me. Present company, excluded in the night.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zatkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to śnie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświęć się do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: grasz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: I będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

Thanks to

0: after that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

happens every night. Present company, excluded every time.

okiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Może lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

0: prawdę.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mi

Whatever. Whatever. Whatever. Whatever. Whatever. Whatever.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się

0: Bierz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: kawałki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym odcinku audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie tradycyjnie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Będziemy grać dla Was dzisiaj tradycyjnie do godziny 21. I fantastycznie jest się z Wami ponownie usłyszeć na żywo. W ostatnim naszym live'owym odcinku obiecałem, że będzie więcej elektroniki. I tak właśnie też dzisiaj będzie. Będzie dużo elektronicznych klasyków. W zasadzie też nie będzie specjalnie nic nowego, ponieważ w większości, praktycznie w całości będą to artyści, którzy już wielokrotnie na naszej audycji gościli. Natomiast w większości przypadków zagramy utwory od nich, których jeszcze u nas nie było. No właśnie z tym jednym wyjątkiem, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Pierwsza część audycji upłynie nam pod znakiem grupy Underworld. Zaczęliśmy od nich największego klasyka i od utworu, od którego pewnie też wielu z Was zaczęło w ogóle tą grupę kojarzyć. Jeden z ważniejszych rave'owych hymnów, jeden z ważniejszych utworów muzyki elektronicznej wszechczasów, czyli utwór Born Sleepy w wersji Nux. Wersja Nux, właśnie to mnie troszeczkę zastanawiało, o co w zasadzie chodzi z tym dopiskiem, który za każdym razem, jak się tego utworu słucha, no to on gdzieś jest, no ale trzeba tutaj powiedzieć, że to nie była pierwotna wersja tego utworu. Początkowo utwór Born Sleepy został wydany w roku 1995 jako taki klasyczny utwór techno bez wokalisty Karla Hyde'a. Ta wersja, która jest teraz powszechnie znana, była wydana na stronie B tego singla, jednak to właśnie ona przykuła uwagę reżysera danego Boyla, który wykorzystał ją w kultowym filmie Trainspotting. No i nie da się ukryć, że właśnie wykorzystanie tego utworu w tym filmie okazało się przepustką do wielkiej sławy dla grupy Underworld. Pomimo tego, że film Trainspotting traktuje głównie o uzależnieniu od heroiny, to często wiele osób w początkowej takiej fazie też myślało, że Born Sleepy też dotyczy narkotyków, jednak też wzgłębiając się w tekst i patrząc chociażby na historię Karla Hyde'a, no to tutaj akurat większym problemem w jego przypadku był alkohol, ale w zasadzie niezależnie od używek jest to, można powiedzieć, pewien hymn tego, że woła się w pewien sposób o pomoc, czy najmniej taki miał Karl Hyde. Założenie jednak w wielu przypadkach po prostu no, ten utwór stał się, można powiedzieć, taką odą do alkoholizmu, czego Karl Hyde za bardzo nie chciał, ale z drugiej strony sam w tym problemie cały czas był. Myślę, że mi się wydaje, że zarówno tekst, jak i utwór bardzo dobrze oddaje ten zamysł, jaki twórcy mieliby oddać charakter osoby upojonej alkoholem, która widzi świat w taki bardzo fragmentaryczny sposób. Zarówno utwór, jak i też film są absolutnie kultowe i razem się dopełniają. Przyznam szczerze, że ja sam ten film Trainspotting obejrzałem dość późno, ponieważ już byłem grubo po swoim 20 roku życia. Natomiast film zrobił na mnie ogromne wrażenie i do teraz jest to jeden z moich ulubionych filmów. Od razu po tym, jak obejrzałem pierwszą część, to obejrzałem też dwójkę, o której słyszałem bardzo mieszane uczucia, natomiast mi się ten film podobał. Uważam, że jak na film, który wyszedł po 20 latach, jest to bardzo dobra kontynuacja, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że książka na bazie której obie te części powstały, została ukazana dużo wcześniej. Jednak specjalnie chciano poczekać, by główni aktorzy dożyli po prostu wieku, jaki jest w książce opisany, co uważam, że też zasługuje na pewien podziw, że po prostu nie chcieli od razu lecieć na fali
popularności właśnie tego, tego filmu. Tak jak już wspomniałem, z grupą Underworld będziemy teraz przez pierwszą część audycji i idziemy do ich kolejnej płyty, ponieważ warto tutaj wspomnieć, że pomimo, że utwór został wydany na singlu, to został też wydany na reedycji ich czwartej płyty Second Toughest in the Infants z roku 1996. A teraz kolejny utwór z następnej płyty Big Up Fish. Będzie to utwór Moaner, który podobnie zresztą jak Born Sleepy został wykorzystany w filmie. Tym razem był to film Batman i Robin, czyli no, można powiedzieć nieco mniej udany generalnie film niż Trainspotting. Natomiast utwór mi się wydaje, że jest równie dobry, zwłaszcza jeżeli chcecie poczuć tak w pełni klimat tego utworu. Bardzo polecam wykonanie live, które jako jedno z pierwszych się wyświetla na YouTubie z roku 2000 albo 2001, o ile się nie mylę. No i po prostu znajdziemy tam wszystko, z czego scena rave'owa słynęła z tamtych lat, jeszcze nakręcona taką kamerą z takimi charakterystycznymi przejściami, tranzycjami między ujęciami, jakie te kamery miały. No klimat, słuchajcie, jest absolutnie nie do podrobienia, także jeżeli to, co za chwilę usłyszycie, was zachęci, to tym bardziej polecam sobie to z tym obrazkiem obczaić.

Za nami utwór Moaner z płyty Boy Cup Fish z roku 1999. No a chwilę później w wersji Radio Edit Two Months Off, czyli jeden z singli promujących kolejną płytę formacji Underworld, A Hundred Days Off. Był to szósty album wydany w roku 2002. Pierwszy album po odejściu jednego z członków grupy Darrena Emersona, który dołączył do drugiej, można powiedzieć, inkarnacji formacji Underworld w roku 1990. No właśnie, bo w momencie, kiedy sobie zaczniemy o Underworld kminić nieco więcej, no to pomimo faktu, iż ich przełomowy moment nastąpił w połowie lat 90., to założyciele grupy, czyli Rick Smith i Carol Hyde, już razem tworzą, można powiedzieć, od końcówki lat 70., czyli można tak powiedzieć od zarania, od samych początków muzyki elektronicznej jako gatunku. Na początku tworzyli pod inną nazwą, natomiast od roku 1987 już pod nazwą Underworld. Jednak nie była to taka muzyka, jaką znamy teraz, ponieważ na początku tworzyli oni synthpop. I rzeczywiście te wpływy synthpopowe nieco u nich zostały, co właśnie nieco można było usłyszeć w kawałku Two Months Off, który poza właśnie takimi synthpopowymi klimatami jeszcze bardzo mi też trącił klimatami muzyki trance, która, no jak wiemy, w drugiej połowie lat 90. na przełomie lat 90. i 2000. była jednym z popularniejszych podgatunków muzyki elektronicznej. I ta mocna zmiana przy okazji ich trzeciej płyty wydanej w roku 94. no była taka bardzo mocna i inspirująca, ponieważ zaczęli oni dodawać elementy muzyki techno do swojego brzmienia, jednak no właśnie nie w taki sposób, jak początkowo od nich oczekiwano, że to techno będzie tak tylko lekko dodawane, tylko po prostu postawili na techno tak w pełni. Ten shift był bardzo mocny i inspirujący chociażby dla takich grup jak Left Field czy Chemical Brothers, o których jeszcze dzisiaj parę słów powiemy. Ostatnia rzecz od grupy Underworld, wydana w poprzednim roku, ich ostatnia płyta Strawberry Hotel, która była ich wielkim powrotem po 5 latach przerwy, i jest to, uważam, bardzo udany album, jak na 11 studyjne wydawnictwo. Z tego albumu zagramy dla was utwór Denver Luna, który, no, moim zdaniem bardzo mocno też przypomina o najlepszych czasach grupy właśnie z drugiej połowy lat 90.

Nieco jeszcze inny odcień grupy Underworld i utwór Denver Luna z wydanej rok temu płyty Strawberry Hotel. I tak właśnie można było sobie ich posłuchać, to słuchać, że ich brzmienie i ich wpływy potrafią być bardzo różne i potrafią przygotować utwory w różnym klimacie. Jest to niekwestionowany klasyk brytyjskiej muzyki elektronicznej, który bardzo chętnie bym zobaczył na żywo. Grali w tym roku na Tauron Nova Muzyka. Nie udało mi się na tym koncercie być. Ostatnio w podcaście Scena Główna wraz z Kubą Wojakowiczem rozmawialiśmy właśnie na temat festiwali, że po prostu jest tego tak dużo, że nawet jeżeli nie starczy ci pieniędzy, co jest, mi się wydaje, akurat w moim przypadku dość wiadomo, ale myślę, że nie tylko w moim, to też po prostu czasu i energii. Naprawdę jest tego po prostu niesamowicie dużo. Natomiast mi się wydaje, że jest to zespół, który na OFF-ie na przykład jako jeden z headlinerów byłby jak najbardziej osiągalny i myślę, że ten klimat i ta muzyka i ten spektakl mógłby naprawdę się w offową publikę i w offowy klimat jak najbardziej wpasować, zwłaszcza, że ostatnio off też lubi sięgać po klasyków muzyki elektronicznej. No akurat tutaj w tym roku sięgnęli po naprawdę poważnych klasyków muzyki elektronicznej, czyli formację Kraftwerk. Idziemy teraz, słuchajcie, do kolejnego klasyka, czyli formację The Prodigy, która też niedawno powróciła po przerwie spowodowaną zawieszeniem działalności z uwagi na śmierć Keitha Flinta. Grali oni, z tego co się orientuję, rok temu na Orange Warsaw Festival. Też mi się nie udało na nich być, natomiast udało mi się ich zobaczyć na Open Air Festiwalu w roku, o ile się nie mylę, 2015, kiedy grali między drugą a czwartą rano. Był to jeszcze występ właśnie z Keithem Flintem, także bardzo się cieszę, że udało mi się zobaczyć tą legendarną grupę w pełnym składzie. Wtedy jeszcze tak naprawdę wchodząc pomalutku w świat Prodigy, znając tak naprawdę tylko te ich największe przeboje, ale klimat i cały koncert zrobił na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. I cofniemy się, słuchajcie, teraz do ich pierwszej płyty, czyli do płyty Experience, która jest nieco w cieniu tych najbardziej kultowych płyt, czyli Music for the Gilded Generation i Fat of the Land. Natomiast jest w niej coś takiego, że czuć, jak bardzo pomysłowy umysł miał wtedy bardzo młody, ledwo 20-letni Liam Howlett. Jest też taka urzekająca surowość w tym materiale. Z tej płyty dla was kawałek Rap in the Jungle Business.

Rough in the Jungle Business z pierwszej płyty Prodigy Experience. 33 lata minęły od premiery tego albumu. Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o tą sferę muzyczną, no to Liam Howlett jest mózgiem i sercem tego projektu, który znamy pod nazwą The Prodigy. Natomiast wszystko to, co się wiązało z kolei z występami na żywo, też trzeba oddać innym członkom tej grupy. I też mam wrażenie, że płyty, wiadomo, fajnie, ale dopiero też na żywo można w pełni doświadczyć mocy, jaka bije z tej muzy. I zwłaszcza sobie cenię ten moment, kiedy byli dosłownie chwilę przed wydaniem płyty Fat of the Land. Jest takie nagranie z koncertu Phoenix Festival rok 1996, kiedy jeszcze grali przy świetle dziennym, natomiast energia, jaka biła od MC Maxima Reality, od Keitha Flinta, czy od też tancerza Leroya Thornhilla, no to jest coś absolutnie wspaniałego. Bardzo lubię ten koncert też. Jeżeli nie oglądaliście, polecam sobie obczaić. A już z tych takich późniejszych, no to jest taki jeden koncert z Moskwy, gdzie już mamy takie Prodigy po prostu w pełnej krasie, takie bardzo mięsiste, i już widać, że to są po prostu gwiazdy pełnego formatu. Wspominałem, słuchajcie, o Chemical Brothers. Za każdym razem, jak o nich mówię, to gadam o tym, że jest to przeklęta dla mnie grupa z powodu na dwa koncerty, na które miałem bilety, a nie udało mi się ostatecznie ich zobaczyć. Raz to był ten feralny festiwal, a z kolei jeszcze wcześniej, no to COVID tutaj ich zmógł, i na openera też nie przyjechali. Wiem, za każdym razem o tym mówię, ale no też jak wspominamy o tych koncertach, to liczę bardzo, że jeszcze Chemicalsów uda mi się zobaczyć, bo naprawdę ich uwielbiam. I o Chemicalsach też na pewno jeszcze będziemy sporo mówić w tym roku, ponieważ w tym roku mija 30 lat od wydania ich debiutanckiej płyty Exit Planet Dust. Natomiast dzisiaj akurat będziemy mówić o innym kawałku Star Guitar z płyty Come With Us.

to jest ich czwarty album, też z roku 2002. I no, ten utwór zwłaszcza zwrócił tutaj uwagę ze względu na pozornie bardzo prosty klip, jednak jak zaczniemy się w niego zgłębiać, to zobaczymy, jak niesamowicie on jest zrobiony. Klip do Star Guitar został stworzony przez reżysera Michela Gendry'ego i tak naprawdę jest to po prostu ujęcie na jadący pociąg i to, co jest poza nim, na krajobrazy, które po prostu ten pociąg mija. Jednak jak zwrócimy uwagę głębiej na ten krajobraz, to zobaczymy, że on idealnie się zmienia wraz z muzyką, jeżeli chodzi o liczbę uderzeń, liczbę nut. I jest, latają po internecie rolki, gdzie to jest dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób to zostało stworzone, gdzie praktycznie cała ta trasa została, cały utwór został podzielony na takie interwały i z pozoru bardzo prosty teledysk tak naprawdę wymagał olbrzymich godzin edycji i przekminienia, żeby ostatecznie dał ten niepowtarzalny efekt. Jeżeli nie widzieliście tego klipu, to koniecznie go zobaczcie. A teraz gramy ten utwór.

To był właśnie kawałek Star Guitar. Tak jak już wspomniałem, bardzo polecam sobie zobaczyć teledysk do tej piosenki, ponieważ jest on wyjątkowy, a to był utwór z czwartej płyty Chemicalsów, Come With Us. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy klasykami z Francji, czyli formacją Daft Punk, grupa, która przez swoją karierę też obrosła legendą i myślę, że spokojnie można ją zaliczyć do największych artystów muzyki elektronicznej wszechczasów, chociaż ich ostatni album, czyli Random Access Memories, pokazał, że potrafią wyjść poza tą sferę muzyki elektronicznej, chociażby wielki hit Get Lucky to pokazuje. Natomiast no, aktualnie Daft Punk nie grają. Przez całą swoją karierę w ogóle zagrali bardzo mało koncertów, a niektóre przez właśnie tą małą ilość tych występów, no to niektóre z ich wykonań live obrosły legendą, jak chociażby to z Coachelli z roku 2007. No ale patrząc na to, jaka jest teraz moda na reuniony, na comebacki, o czym też będziemy mówić w podcaście Scena Główna, jeszcze raz serdecznie zachęcam do obczajenia tego, co tam z Wojakiem robimy we współpracy z eBilet i eBilet Now. Można nas słuchać na wszystkich portalach streamingowych, jak i też oglądać na YouTubie, także już teraz serdecznie zachęcam, a my zagramy dla Was utwór z ich pierwszej płyty, kawałek Alive. To będzie ostatnia rzecz, jaką mamy dla Was dzisiaj. Z tego co wiem, audycji You've Got The Vibe dzisiaj nie ma, także ja tutaj wypełniłem to pasmo z muzyką elektroniczną w radiu aktywnym, co za tydzień jeszcze nie wiem. Ale już teraz zachęcam Was do słuchania audycji właśnie za tydzień, do naszego następnego spotkania. Także trzymajcie się, dzięki wielkie za słuchanie audycji. Dzisiaj mówił do Was Krzysztof Szczyt, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Po Skryptum radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze. Dzisiaj audycja oczywiście do 22. Przyznam szczerze, że dzisiejsza audycja miała wyglądać kompletnie inaczej. Powiem jeszcze tylko na początek, że tydzień temu audycji wyjątkowo nie było z przyczyn losowych. Natomiast dzisiaj miała być relacja z koncertu Mogwaja, który w czwartek miał się odbyć w warszawskim klubie Progresja, a się nie odbył i nie doszedł do skutku. Nie wiadomo, kiedy dojdzie, na pewno nie w tym roku. Zespół mówi, że w przyszłym, a jak będzie, to się okaże. Więc miała dziś być relacja z koncertu. Relacji oczywiście nie będzie, bo

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.